La molengu chingak lwa shazi Zia sirka dungla Baha la molengu ngasya konji yoli Shagra gu dungla Baha la molengu chushak lepa mele Chikhi kongur dungla Baha la molengu ngazarki jeli Njorji na gu dungla